Ja, po Johanem. A nasz de bukur. Ja po co w ty? O, Bella Donna. Fajl, a mu da się kodin cikanem, brat? Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, Kaperadion. Kaperadion.